0: oh, stand for? Bishop 12, India 6, or India 7, you understand for?
1: Inform you.
0: Bishop 5, Alpha 6, you understand for? Copy 97, 2050.
1: Careful.
2: Yeah. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051. 1051.